0: kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etuka gana no muntu wabulijjo kali nywererawo webale kuuliriza webale kujekumirako
1: radio buddu radio yo muntu wabulijjo.

0: Ya wamuno kuga sensula olune tuga kutusako
1: kade kama ulire nze sonko judi muzukuru wa chisoro oga kusomera
2: ze prosi kabanda na nyanzi okutusaka ama ulira agobu debono
0: ama ulira bulisawa
3: omogave muzukuru wa ndugu wa chibamba salim nze ntere deo gaba somera
0: nga gaku somera wabasomi wafaba kugwa benja ulo
4: ma ulire gabi abu subu zinga noga kusomera ndi dembe devisim
5: kade kama ulira agobu debono nga noga kusomera ndi sebufu matia
0: kati ulidi zanga ma ulira matufa gesigika bulikade bulisawa ama ulira bulisawa wano radio yomu tuwa ulijo radio budu.

0: kati miaka 25 ngafaba kutwa mumuli gwempereza etukagana no muntu wabulijjo kalinywererawo webali kuuliriza webali kujye kumirako
1: radio buddu radio yo muntu wabulijjo.